žari i pali na Radio Skali 101, 102, 104,5 MHz. Program za pet. Vaš radio, Radio Split.